kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.

0: Bad memories.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: You know I will carry your banner, whether it's tonight or 50

0: Sheeran. Hej, Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.